jak i czytasz, znaczy tam jakieś stoczyło. Bo zdy twój mózg, znaczy, poglibluje dmuchy.